warszawianów chłopiec młody, pójści z panną na jagody, bo nie winien, łona winna, do lasu iść nie powinna. Gonili się, zbytkowali i po trawie przewracali, bo nie winien, łona winna, przewracać się nie powinna. Jak mógł, tak się jej zalecał i ożenić się obiecał, bo nie winien, łona winna, bo mu wierzyć nie powinna. Jak ją ścisnął raz w kąciku, co tam było, płacu krzyku, łonie winien, łona winna, bo tam chłodzić

Ale na tym to nie basta, w ogródeczku coś wyrasta. Ła nie winien, łona winna, bo tak robić nie powinna. Czego chciała, to dostała i z bocianem się poznała. Ła nie winien, łona winna, bocianów znać nie powinna. Ale i on trochę winien, bo tak robić nie powinien, ale jemu się przebaczy, bo to chłopiec piękny.

ludzi, trza zapomnąć mnie. Gdzie ja, to muzyka, hej, także piękny śpiew. Hej, rozweselić trzeba ludzi, trza zapomnąć mnie. Hej, jestem sobie wesół chłopak, się

0: Kochanie, bez ciebie żyć nie chcę.
1: No, nie mogę żyć bez ciebie. I love you.

Ludzie, ludzie, słuchajcie, mam ważną nowinę. Diabeł nam tym świat psuje, z diabłem jest płakanie, z diabłem nie jest pocie.

nocy we dnie, jak jest ku mnie, dusza i serce mocno bije. Ratujcie mnie, ja ją tak chcę, gdy nie dostanę, zaszczelę się. Muszę mieć ją, dzwony dzwonią, więc do ołtarza nasz wołają. Ksiądz ją widział, nawet klęknął i przed ołtarzem się przeżegnał. Mówi: Boże, przeproś, że mnie, co mam w myśli, co mam w głowie, ratuj, że mnie, co

0: Jutro ciebie zobaczę. Będę gotowy, lecz nie do mowy. Czekaj, jak ja zacznę.
1: Grizzly Radios. Quality music everyone can afford. GrizzlyRadios.com.